0: Maroon 5. Nendu domoj bez tebe 5 hodzin 12 je, no a ja nendu domoj bez to, co sem dobrą serbsku hudźbu zaswyszał, na przykład hać do 6.
1: Ja sem swobodny, kaž ptak, a leću
0: swobodny. To je Oliver Thomas. Ab do dowola mini Walburga Wałczyc. To je Maria Matze na serbskim rozmosu. A mikrofon przełazany do Michał Cysz, pucz k zbożu. Przyje nam też dobrą jezbu, gdzie szkuli się po puczu. Jeszcze nie dobycie pekary, ale potem szak lubi szulorio, no. Przedposledni szulski dzień. Ach, kajkie to rany czas. Prozdiny kiwa ja, szuli liczo nie oważno. Mierne hodziny sejdzecz, film nadacz, praje tak.

0: 5 hodzin a 16 je, no a to sem runy tež naspomnił, no. Prózyny kiwaja do domu, aż to dała to ręczyło. Hacz se nidzie doliczyć, dojecz, a dyszczy na litaniszczu, abo auče sedzio se drudy tam nieszto nimo kuli, aby dobicie czakać informacji, tam popam, tam widzę mam pomhaja, a runie tam przy litaniszczu, przy informacji dziwa Krzysztof, nasz rek, znowu jest wuchory, kisz zmieje niedzielu. Serbskim rozwosu swoju premieru, a tule hiżeraz mawy wurysk za was.
1: Moje dzieco!
2: Što je z waszym dziszczom?
1: Wone je so mi na letaniszczu zubiło.
2: Okej. Okay. Zmirujcie so, jak ta wone ryka.
1: Okej. Okay. Andrea.
2: Staroba?
1: 5 lat.
2: Dere. A na czym możesz wasze dziecko dere spoznać?
1: Na haje... ma sombrero na wowe.
2: Sombrero?
1: Aj, souvenir z dola. Mexiko.
2: Co jasne.
3: Gitschbu, gitschbu. Je nicht du Petschlitnu Holzschku s Männern Andrea Wiedschau. Wona ma sombrero na wohe. Proszu so psi Rezepci Psisewitsch.
1: Boskajcze raz. Andrea je Hulz. Do je w italskiej Hulcze Männer.
2: Och, doszczy dich.
3: Gitschbu, gitschbu, ja koriguju. Je przypadnie nicht du Petschlitnuho Hulca. Ja wospytuju pęczlitnego Hulca z mianem Andrea Wiczał. Wun ma sombrero na wołe. Proszę so przy recepcji przyzywić.
1: Haj, tak je prawe. Okej, okay. Znano jeszcze jeho swójne mianę dodacze.
2: Haj, rade, a te je?
0: Aj, tute mieno, a tež šon druj kužmot na litaniščju zoniče potom cividuošči nedželu, pro nas tu serbskim rozvosu, když vusevame svuchoru, haj prošu, kak môžu vam pomáč, po povedančku Jana Boguša reži Madlenki Šočic. Vezo namakače novu svuchoru, nedželu po vusevanju, tež na našej internetovej strone, našej darmotni app MDR Serbia, abo audiotece ARD Sounds, potom môže če se jo tiš sobu do dola zač, džeš kulišče pa poču s avtom, s čahom, abo, šiž narečene na letanišču z letadvom šitkim, rjane dovoljove čas, 5 hodin, že jatnače je.

Oliver Thomas, serbskim rozwosu, Pečođin, ci a dvaceči, je? A potem dźensa rano tež rozprawjamy, zo by čera w Žižinom tradicionalne wieczorne spiewanie pod Mirovym dubom, kotryž je tam domjacy kor Žižino, lieca k 8 a 7 razy wugotował. Tuž to wauku běchu za to na nause pod 100 a 5 postalit starym dubom za hosći nastajeli, a tuž to ludzi by přišło nic pak jenož ze Žižino samoho a wokolnych sow, ale tež z delanskich wiesko, z kruščanskej wokoliny a tež z Radworia a Komorowa, Pola Rakec a tež z kuluskich kunčin by nedže 300 ludzi přišło kvor Žižino, kaž tež serbski muski kvor Delany sú ze svojimi poskyčenými publikum zahorili, naprzykład Žižanski kur z krasnym serbskim spiewom Džejš so modria zelenja. A wieso z tej kuraj tyś wiacore piesny zromadnie, a tyś z publikumom zaspiewali. Kajś na przykład za to spiew Kisz so swierneho Lubomaja.

Delance spiewarja potom zahorichu z cylnowej piesniu Domizna. Tekst na nion je napisał dirigent Delano, Matej Kowa, a to na znatu melodiju Beatlesow Yesterday.

0: No a tež dowolu móžeće sćěhować nowinkam domizny, na przykład naše damotny app MDR Serbia přez livestream, abo tam však tež jedne wudadaće naše poješće, přinožki a doporučić môžu na kóže pa tež dešće dowolu náš podcast druhu snědań. Hišće raz zimanie, rańčo, wusowanie, ale nětko sme čipni na nowošće z našeje domizny.
1: Serbski rozwóz. Po jeszcze. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Niemcy buchu na zwiazkowym finalu ubiedzowania. Nasza wies ma przychod jako jedna z włosom są ze złotej plakietu poczeszczeni, a susej 15 000 euro wydobyli. To buczera na internetnej stronie zwiazkowego programu za wujicze na kraju wozywiene. Mytowanie je klitu z początku lita na wikach Zelenego Tydzienia w Berlinie. Mimo to hodnoci związkowy prezydent jako patron ubiedzowania w obczelenie się tradycjonalnie na przyjęciu rodzie Bellevue. Jury je Niemcy wospiet wopytała, poslednik rocz zajszły piatk. W Budyszynie twari zawod Sachsen Energie nową elektrotankownię za e-auta. Nabiwanski park na Drježdżanskiej zmieje 12 jednotliwych stacji za spieszne nabiwanie elektryckich auto, kajż zdzieli zawod na napraszowanie serbskiego rozwosa. Na takich stacjach możesz 300 km dalekoście byle godzinie nabiwać. Kunc leta ma tankownia gotowa być. Potem zmieje ona też cechu, w obswietlenie, bezbarierny przystup a stacje za kontrolu powietrowego czyszcza we obruczach. Wulki cíl ve Wužiskej jezorinje. Vostanje 1 milion přenocowanju v obleto. To zvúra z nichu zamoviči na čerovšim svedženju 30-letného vopstača zamirovho zviazka Wužiskej jezorine. Předsedka Petra Kokotova praji, zopakodži so tajke vúviče jenož docpieč, dež kraji Sakska a Braniborska, kajštež komuny romadže dživaja. Zoso to derje rádžim a zoso jezorina vúbjane vúviva praji svoj nareči odovíčas, kýše jako budeský krajny rada předseda celého zviazka. Tutun má od 2012 svoje sedvo ve Vojorecach a miestom cínače přistajenach. W niemsko-serbskim ludowym dziwadle Budyszynie jest oczera zetkanie sakskich szulskich dziwadło zakończyło. Pod hesłom Tole widzu hinak pokaza 5 dziwadło skupiną swoje zamożności. Szulor Jospanczyc Kukowa przedstawi ich u serbsku detektywną komedię Paca Cipnoch Sydom. Kajż zamówita uczoka Sylwia Więcena praj, bychu w osobie dziwaniczki z tamnymi szulemi, a nałodami jaraz pomożne. W nowym szulskim lecze chce dział panczans z dzieci znowa jako cipny sydom pokroczowaniu stawizny ustupić. W slepom jest o czera popołudniu paliwo. Wojen by dziewoni w uderiu, kotryż sopfun do bleszu pelni. Po informacjach regionalnej centrale w ukonie Sakskie zasadzi woniła wobora 12 jezdzi dwo, a niedzie 70 woborników. Ci w osoby są przez wojen lochce zranichu a dobiachu do korunie. Wojen je miestem saszany. Po informacjach policji nasta wiecna szkoda niedzie 500 000 euro. Przyczyna wojnia nie jest jeszcze jasna, ma pak sojdżęca przez ekspertów usliczyć. A to bych u nasze powieście, kiedyś namakacie też na naszej stronie internecie, a u naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dżęca, dostaniemy za so. Leczne wiedro, wokół przypodnia, wuladamy niekotre mroczele, do toho, a potem pak przeważnie słońco. Wostanie sucho przy maksymalnie 26 stopniach, juce z maksymalnie 22 stopniami za so troszkę kwodniszo, wiace mroczelu, jednotliwe spadki są możne, a biecyk juce troszkę silniejszo zaduje.
0: A na naszych drogach je wszystko swobodne, błyskacze, żony za was snimam, poskidku tuż, mam dobru, a wiesz tu jezbo, jeli macie informacje za nas. Na drogach, a tak dalej, pisacie radę przez trzecią funkcję, MDR Serbia, naše app. Wiele wesela a wutromne dżakiże raz.
1: Serbski rozwóz.
0: Mietko przeł za mikrofon Maria Matzenak, iż nima kwile, a to 4 po na po 6. No widzisz.

Mimam chwilę Maria Matzena, sedam po napošeščich, no to si rade raz. Tun kwiku zajče rade raz, so synče s kowejom, s čajom do zahrody. Ptački, přírodu, wopki, dźe bohač, to je nešto za dušu, to vozboža. Ladamy nětko raz do Łužicu, wo sebe što jež wudobywanie Brunicu nastupa. Tam je menec sakskim dźelu Łužicy hoberski deficit wody nastało. Do wukadža z małeho naprašowania frakcie Lewicy sakskim krajnym sejmie, a po informacjach w obswětowego ministerstwa drbia so hač k planowanemu kunci wudobywania wula 2038 cokonje niedže 5,7 miliardu kubiknych metrów wody wurunacz. A jest tu tym mnóstwom muło so cywe sakskie wobydlarstwo niedże 40 litrów spitnie wody zastarać, tak w obliczy strona Lewica. Zaposłanc Stefan Hartmann krytizuje strzychy wudobywania Brunicy, a żada se wiace naprawo k zdzierżeniu wody, so bychu so przydatne straty wody przez wudymienie też w obmierzowali. No to však jsme za špěch dňa pytli, jak vážná je voda a tyž Łužica, aj nima má nosi však měno, kytro, končiny, když má kytro vele vody, tak pokud můžeš to snadno rec. Brunica, aj je na kytro vele vody koštrova, ještě koštrova, hadže 2008 a cíceči, nědže 5,7 miliardu kubiknych metrů vody. Kajka to líčba. 5 hodin, 9 a cíceči je James Arthur, Bitter Sweet Love, serbskim rozvasu.

serbskim rozhłosu. No a to są nasze słodkie pokiwy do dźensnišeho dnia. Jak dalej, gdyż sysy niszto zwamał albo po niezbożu, no bo tym przednoszuje dżęca szeflika Mati Bietna kamienskiej korony Sjatyho Jana. Dżęca nawyczo to budże peczyć kofijoni kamienskiej korony Sjatyho Jana Kamiencu. Hadżo sobotu je nasza protyczka kietro prózna. Jeli macie zarjadowania, na kotryż mieli pokazać, pisać nam radę w odpowiedny formular. Namakacie naszej darmotnej app MDA Serbia. Za to pak wusywa honio serbski telewizyjny magazyn Wulatko sobotu znowa, a to z dypką 12 MDR Telewizji. Dniowa ladania Karity przy krawatym puczu we Woklecach woswieci z sobotu swoje 5-letne wobstacze. To chce z hostcimi przed domem ladanie przy zeleniszczach woswiecić, a to w odpopodniu szturioch. Tam macie dujosku huczbu, kapała horany zapiska. Bożysza przewiedzie spełny kwartet po szturioch z jawną probunu, a w oczyny dery mieczy je też postarane. A tyle pokwiś mam za sobotu swiedzin zażnych neplu woswiedczana weselic statoku Kruščicach. Započatk je tam po poniu 2 maja, zmija tam skakanski rut, samodziewane frytki, bozankowa bożenka, haj to by nuostka syda, a wieczor tyś zahudża kruščanscy muzykanča. Sobotu szewitani na weselic statok na swiedzin zażnych neplo. No to se możecie dojeć krótko do cibidlki na szeście.

0: wulke zbožo wubudži tež tule wustup młodych dźiwadźelnikow. Wšako chcidźa tež raz jónu na wulkim jewišću stać, za kulisy dźiwadła pokuknyć. 17 šulerjow z Pančic kukowa by to za na sakskim zetkanju z šulskich dźiwadł w budyšenju možno. To by samo tež małe praktikum praj wučaka z Lvija Vjencena.
1: Mamy na przykład jedno techniko, a kiś smił tež potom we technice siedzieć przy tych profiów. Dźiči kiś takie nieco dożywia, te potom to przyjdu potem, a praja ja budu potem po łance też jeden techniko. To jest moje przyjście za przychod.
0: Ale też drozy są nieco w łóżku szyli, nic pak za jewiszczą, ale na jewiszczu, co dokładnie, no, bo tym nam rozprawiamy w oczerowszym zetkaniu, gdzie są też panczycy kuku, szulery o zwieski, tam sobu na jewiszczu stali, a zarali.

0: kom sam. Znata francuska spiewaka zastopie serbskim rozmosu.
1: Nabożne słowo.
0: Ma dżęca rano Laurencia Hauschec z Panczycku Koła.
2: Dżęca podaża so za so mnozu z nas do Rożanta. Popuczu spiewamy modlitwę Stroa su Maria a Magnifikat. Często nieodwisnie wodzo, jako samostatni kieluszy. Dola jiu bogat poczałuje so na jeniczki podałk. Jako Maria swoją kuzinu Hyżbietu wopyta. Sta so nieszto dziwne. Nienarodzone dziecko w Hyżbiecinem ciele, byto Jan Kczynik, skakotaszo wiesele, dokaż wumożnika Jezusa Chrystusa w susodnym maczanym żywocze hiżo spozna. Bona czestrzonoszcze wuła Hyżbieta. Żonowana z myżunskimi, a żonowany je pwód twojego żywota. Je to bogat modlitwy z Troasu Maria. A Maria jej na to direktnie ze słowami wotmuj. Wukwaluje moja dusza knieza ze zapoczatką magnifikata. Szczęścia jako jednotliwe kielusze na putniskim puczu spiewamy, biedzedy jeniczka radosna rozmowa mies żonomaj. A runie tute słowa dżęca krok po kroku dale do Rożanta niesemy. Tam chcemy wieselo, runie każ Maria a Hyżbieta Mieso Budzielicz.
0: To praj Laurencia Hauschec z Panczyc Skukowa na roku a zamówitości. Tam niszeje farskie wikarie.

Wassermännchen bosche Schiche, a to se myslisch, so nie to bohate niemske 21. Lidstotku hižo Problem. Ale potom čitaš tajke novinki. Sachska, aber lepe Sachske Wokrese su w lecze 2024 8000 tonno illegalne wodstronnych wodpadku zrumować a wodstronnicz dyrbeli. To je, kiedźbu dwójce tylko, każ jeszcze 2018. Dwójce tylko. To zdzieli zarad za wobswiet Sachske, a wobswiet negatywny napadnie przy tym miasto Lipsk. Tu su porno 2018 4 kročteko illegalnych wodpadków naliczili. To reka, na kóždo wobedlera miasta su to nikak 7 kilogramów illegalnie wodpołożenych wodpadków. Wone su to zbytne smecze albo szeperate wodpadki, nims rest a spermel, ale to je kitro szkodne za przyrodu. Barby, jede te chemikalie przyjdą do naszych biotopów, do przyrody, w mikroplastice, noch zu zwar započeć rečeć. A to je 2024 Sachske, so naroma dziwo. A płaciło, a jako płaci taki nierad rumować, 2,4 milionu euro naszych wudałków, naszych dałków, tak prajne. A ja by tu jeszcze ideo miał, jak moli tu te peneze na końcu zmysła poniżo wudać. Na przykład do dorosta inwestować. To teraz dobra idea. Dziwecz poszeszcie się.

0: Lubi šulerjo, to šak wješće, jenož išće junus pač potom je posledni šulski dźeń za tute šulske leto. Znamki šak su porjadku, abo nic wierno. A što minja šulerki a šulerjo poprawom k šulskemu letu wovladajo od znamku, kiž jutce sydaja, što da nebi jim leca tak ham, kajž se rade praj. Leandra Nowakec, je so raz naprašu, abo.
1: Haj, mi so ten leto nea lubi o sobie mate a fyzika a wosobie bio tak češka te pruvanjo. To su te veli damnoch prajli a samo te vučero, dla toho bych u te vusledki na kunstunike tola. Ne bych u tak gut, bych u skere špatne pošiš, ale na haj večina jo duch a muso toho veselimo.
2: Te so su so přidatne programu zakazali, je to jara napinace było, a je nam wprawdzie dziwno ciężko czyno.
3: Za nasz klinkacz się szedł tak melczo klinka.
4: Za so, ten posłany szulski dzień, bo tych dwa natko szacu bole przez regule womiazuje, a my nismo moli halt und tak tere woswyczyć, a my prajem, kaszen się to tak przedstaw poprawom.
2: Musimy mieli lica woswyty wyle wupad, to nebe tak rene, to haczy te wuknino, drude to te myli przy tym, gdyż chcemy so bole przyć.
3: Hej, za ta nuziko a paparaž, šece tak činka.
5: Za so naša mea dvije minčne dotastaj, za ona so zaspovali.
0: No hej, tak ju znamenša ništo ne može podrezač, mi ju znamenša. To bi ću nekotre meni na šulerjo, ladajo na šulske leto, što so im tak ljubivo je, abo skere menje. No jara veselili, jara svarili šak nesu, datla bi poprom šo dere. Abo juce so da potom konc letne znamki, tvoču palce, da so tam tušto jedinko, a tyž dvojku namaka. 6 hodin, što načeje.

0: Filomelos. Dyrtam dejstwa Marmije Drozny.
1: Manko, čedla je to tak?
2: Och, dzieci są tak genialne. One są prasia, kajś przypodnica, to niż nie je bruch jenoś iście wulka dziera. Kajś tam niedaleka. Ta mała Judith je są nana tylko prasiała, zo poczyna hiżo z oczymi wierczeć. Nie tylko chcę widzieć, čedla je niebio mądre.
3: A runie w tutym wokomiku knanej muż przystupi. Pośim zdaczu, co jara dere znajetaj, a mataj si wiele powiedać. A holczka poczyna nesčapna być.
2: Och, nie, do rozczyni przeco bledża a bledża. Nitko może to nieskończnie dołotrać, do niż mała Juditka łotmowu nie dostanie. Najlepiej, co ja skrótka przełzam.
3: Nasz Filomelos doleci się k holczce, a poczyna mądre rozkładować.
2: Na co si myślisz? Čedla maja ptaczki pirka? Prawie pirka są lochke a mechke. Z nimi możemy litać, a one nas szkitają. A hej, pirka mi nesmierne dere przystyja. Przymraz, daleka.
3: Holczka Filomelos adre nie zrozumi, ale dokel so k nie tak przytuli jeho majka.
2: Oj, to je dere. A wiste, čedla pčoki zinča? Zum, zum, zum, zum.
3: O, Filomelo, so ja so boju, so nie buče tuta votmova cile prava.
2: Te zinča, te zinča, to keč su tekst zabili.
3: Ach, Filomelo, so, ty se hotove jejo. Predahač išče jace vopačnost, čo dosvita trubiš, je snač lepe, so přestaneš skrutka přeuzač. Je na ždere, so so nanrunje se svojim tovašom rozžonuje. A jako by špatne svědomje měl, přitekne svoj džouce popriančk.
2: To nie zavěstče za mne. Všako sem malej judiče všitke prašina odmluvil. Každova je tu nande svojim kumplom bledžil.
3: Haj, se holčku dere zabavjal.
2: A činju to dale, dokaž mam išče jedne prašinje. Vište, čedla mi brjuhko, čidiš sem vodne?
3: Ja si myslu, dokaž se te to minjenja, zobekuješ, že svišeč dobjo, zo si se popriančk zaslužil.
2: Bingo! A vište, čedla popriančki tak jara svodja? A čedla mi co konje škodzi, a čedla bych mógł kujdy dzień pekary lečeć, a čedla můžu ja tak hrene spivać, a vište, co dyponak am vůa nevolí, by oniž kajš budne, voš tom klepali,
3: Nitko je náš Filomelos kajš tajka připodnica, a ja nezmiju bozijace žaden brjuch. Može za mne prošu raz nichtu skrutka přeuzač?
2: A čedla pinguine svojim žonkam, kamušky darja, a čedla nemůža zajace lietać, a čedla...
3: Huuu, Filomelos, o...

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Cysz.
1: Poboranje. Niemcy buchu na związkowym finalu ubiedźowania. Nasza wies ma przychod jako jedna z 800 ze złotej plakietu poczęszczeni, a su se 15 tysac euro udobyli. To buczera na internetnej stronie związkowego programa za wujicze na kraju ozywiene. Mytowanie je klitu z poczatk leta na wikach Zelenego Tydzienia w Berlinie. Nimo to hodnoči związkowy prezident jako patron ubiedźowania, w obczelene su tradicionalnie na przyjeciu Roger Bellevue. Jury je Niemcy wospiet wopytała, poslednji kruč zašel pjatk. V budešenje tvari zavod Sachsen Energy, novu elektrotankonju za e-auta. Nabivanski park na Drežanske zmeje 12 jednotlivých stacijov za spešne nabivanje elektriskih auto, kajž zdjeli zavod na naprašovanje serbskog rozvosa. Na takih stacijach možeš 300 km dalekosće bydl kodžinje nabivač. Konc leta ma tankonja hotova byč. Potom zmeje ona tež cichu, v obsvetlenje, bezbarjerny přístup a stacije za kontrolu povetrového čišća ve vobručach. Wulki ciel we Wužiske jezorinje. Wostanje 1 milion přenocowanjo w obleto. To z uraznichu zamowiči na čerowšim svedženju 30-letnego wobstača zamierowa zwiazka Wužiske jezoriny. Předsedka Petra Kokotowa praji, so pak hodzi so tajke wujiče jenoš docpieč, gdyż kraje Sachska a Braniborska kajž tež komuny romadze dživaja. Zoso to derje radzi, a zoso jezorina wubjone wuviva, praji svoj narieči Udovičas, kiše jako budeski krajna rada předseda cyho zwiazka. Tutun ma od 2012 svoje sydło we Wojorecach, a miestem cinače přistajenach. W Niemsko-Serbskim Ludowym Dziwadle Budyszynie jest so czera zetkanie sakskich szulskich dziwadłów zakończyło. Po tesłom tole widzu hinak pokaza 5 dziwadłów skupiną swoje zamożności. Szulorios Pancic Kukowa przedstawi się serbsku detektywną komedię Paca Cipnych Sydom. Kajż zamówita uczaka Sylwia Więcena praji, bychu w osobie dziwoniczki z tamnymi szulemi a nawodami jaraz pomożne. W nowym szulskim lecie chcedzia panczanscy dzieci znowa jako cipni sydom pokroczowaniu stawi znowu stupić. Niedzie 300 ludzi je czera Zidzinom pisany program na spiewaniu pod mirowym dubom dożywiło. Jest nimi też mnozy Serbia. Kur Zidzino a serbski muski kur Delany zaspiewaszty tam serbskie, niemskie a międzynarodne piesnie. Z dobą oswiedzi kur Zidzino swoje 40-letne obstacze. Nimo domjacych towarstwo gratulowachu spełnemu cełki tež wiacore sprzeczelene kury, mjez nimi tež Radworska Meja. Slepianska farorka Jadwiga Malinkowa dari kury dwaj slepianskej spełnikaj. Po koncercie šice przytomni na zarodze towarstwoho domu večo w uklinčeč dachu, gdzie se tež zromanie zaspiewachu. A to bychu naše powiesće, kiš namakače tež na našej internetnej stronie, a w našej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Dženca dostaneme zaso lečne vedro, vokuo připodnja sudrje nekotre mročele po nebu popuču do toho a potem pak vele slunca a sucho při maksimálně 26 stopňach. Jud se zaso trošku kvodnišo s 22 či nekak 23 stopněmi. Viacem mročelo, nekotre kapky dešča su tež možné vo sebe rano a věcik jud se trošku silnišo zaduje.
2: Hina kač máte na, že za vás žádné novinky nemám, vosemic, štož drohu nastupa, ani kopienia, ani bryskače, tuž nám všetkým dobru a viesto jezbu do dženstnýšeho štvotka 4 po naposedniche.
0: Serbský rozvoz.

0: Dosće rady nichtu raz praj, zo je naswiće šo dżejna hore. Przed 20 czy 30 litami mieje na przykład kóždu szkół, nikotu szkóli zawod. Wujke czerze z ludźmi, kiż nesu swoje z liczbowanki zapłacili, tyż Serba, no. Cichy kryjowska firma Boszcia Szołty Radworju na przykład. W obstejeszu dobrych czasach ze 34 czy przystajenych jo naslinnik wundzie miestem ze styriomi. A zo ludzo dżęca hakle Lito pożišo zapłacza, abo najraczo z cywa nic, kaj wtedy, so dżęca, tak mini szota, lidma jeszcze stanie.
1: Nie, to mnie. Te rzemieślniki mięsa bu ze wszy zjazane. Mięsa bu doreczene, te wodwie. No, stuja, te nieczona wódzka, kiś bu problemu czyneli, ale to dżęcki czas docwane jace. Pade, ta konkurencja była, we 90 letach, musimy jarowili firmu mieli, ze zjarowili ludźmi, Nikke mamma mo tisch wille fommo, alle wille mene pschisteine. Na?
0: Aj, če odlade bieše nekotro škuli remeselnik. Před nešto letami často hišče mirsace doho na peneze čakač a za nimi běhač a zapvači by my kupci dženca v obchodze svoje zličbuanky dokvadnišo. To je dženca rano tema, za potem zoje Henry Špitang nám zaspěval. Skupina Vužica, Mordebyč, serbským rozvosu.

0: Mode być, a to 6 godzin 11.40, czyli dzieńca na czwartku 2. julia. No a budźmy raz cele sprawni, zapłacimy swoje z liczbowanki przed co dybku, nie? Abo czekamy raczo najpierw raz kwilku, przedhacz nas nichtu napomina. A rzecz dreje nie wo wulkich zawodach, czyż dzie wo miliony, nie tyż nieko troszkuli mały remeselnik, aber mała remeselnicki zawod we Łużicy je zaśwyr 20 czy 30 letach drody zadwidlował, dokież nie są ludzie dybko nie płacili. Tola człowiek nie by wierzył, jeśli by na byk od mnoich powiedzać dał, to je so zmieniło. Sytuacja je so Woprawdzie polepsiła. Rozprawia Benobilik.
1: Gdyż se ja klip a mloko kupił, to prytko przy kasy zapłaczył. Gdyż jedu tankować, aby do fryzery, wie co tyś nie dom zapłaczył, no kada inak. Gdyż pak skazam sej elektrykarja, aby mole jak sebi domoj. Ale halo, tu niech najprud raz czaka, tu to na tyś nie dom skoczył. A nimo to ma on dosć pieniędzy. Tak podobnie treje to we 90-tych letach było. Zuzana Leposowa z Panczyc Kukowa na przykład, że na 30 lat ludziom na zorodzie dziewa, albo co mnie wyryzuje.
2: Ja muszę się rady dopomnieć, że się zapoczęła, a choć się drezen, a choć się wojerec je żywa. Te ludzie, gdzie są so o maleczkości chłoszyli, nie są so zapoczyli dybkone, a pan mają te czerze, zoję do cywa swoje pieniądze dostanie, a to je ja na pinace.
1: Podobnie by to wtedy też we koniecach. Firma Stefana Czornaka, że wiele lat dwóżki kładzie, kachle staja a kaminy twari. Miestem wiedzie syn Dawid firmu dalej.
3: Hej, mój nanio mi jara wyle ujedał, co to byśe przed 20-30 litami, to byśe wielki problem, runy też za wecze firmy odżyło, co im po niej żadne pieniądze dostał.
1: Najhore pak by to za firmy, kiż su jako zup dziewali, po takim wynadoku drugich firmu. Tež tvarski zavod Štěpana Deja z Radvoja je ve svojich 28 letach toj štafenko zubil.
4: Še te zjavne upisane boli. To si taj nešto kono, to su te imobilien verwaltungsfirmu drežena. To su fabriha. Boli, prede. Also před 15-20 letami je to jedna katastrofa bola.
1: Što pomaja či potom věčne juristiske čajnce? Jako malé firme či na koncu vizo skokšo dych vůjnže hač vůlky? O tym może niemale każdy remeselnik knie pisać. Tola, haj, w zaśwych letach jest so wiec kietro zmieniła.
4: Ja to nie żyłem za te banauze. Ja jednak się wprowad ludzi żyłem. Tam tej feni fuksera dawaj, ale to nic jas nie płaci, to jas dożył, nie jestem do jas nic.
1: A zo prywatny, hakle leto pojdziesz, albo po piatym rożeniu z liczbowanku zapłacza, dżęca ledma jeszcze słyszysz. Jeszcze z początku 2000-tych lat miachu remesnijskie firmy trudy tojszto przystajenych. Tak dorobiachu husto do cuzby na wulkę twarmyszcza jeździć, zoby em dziewo dosahało. Ale też to, prawi Dawid Czornak, jest to zmieniło.
3: Musimy jara wyle popuczu po prywatnych ludzi, a gdyż one są spokojne, bo te kupce zbożone, potem one te rado pfacza, also to docela żaden problem. Bochianike z mojego miasta prawo żaden problem jac nie.
1: Tak dziwnie każdo stano klinczy, mini też Zuzana Leposowa. Moralka wiele ludzi jest so polepszywa. Znajmniejsza też dziewo dybku nie zapłacenie z liczbowanku. A doma w Esabach najskierujszy kusk boli hać trudzie.
2: Ja si myślę, ten rożlie cyli jednora julu w Esabach jen druho znaje. Cyli jednora ta atmosfera jednak. Te ludzie są skoro wszy przeczelne. Ja prawnik jest skoro.
1: K tomu przyjdzie, firmy so dżęca miasobu wiele boli znaje a dorycza. Gdyż je potom mnie z kupcami znano, to na jeszcze niedzie jedna czarna wódzka. Ochaj, to so skok dopowiada. Najpożej, że gdyż ona przychodny raz spieszny remeselnika trzeba, ona to najskiery pytnie.
0: Kak dybko nie zapłacimy dżęca nasze z liczbłanki remeselnikam, a kak by to przed 20-30 litami, a kak jest to właśnie zmieniło. O tym je nam rozprawiał Benobilk, cibydlki na sedomie.

Kak dale potem za sim se něšto zwamał, abo kak dale po nie zbožu, wo tym přednošuje dźensa, šef lekar Mati Bittner, kamjenskej korony svjateho Jana. Dźensa na wečer, pečich to budže kofejoni kamjenskej korony svjateho Jana. Zajmcy su wutrobne witani. Hoja, dźo sobotu je naša protička chytro prózna. Jeli maće zarjadowanja, na kotrež měli pokazać skedźmnič pisaćera nam rade w odpowiedny formular, namakaće našej damotnej app MDR Serbia, abo sčelče nam wotam vaše informacje přez četovu funkciju. Poki mam za sobotu, to wusywa za sohonio-serbski telewizyjny magazin Wulatko. Sobotu z dybką 12 MDR Telewizji. Dniowa ladania karity przy krabatym puczu we Worklecach woswieci sobotu swoje 5-letnie wopstacze. To chce z hostcimi przed domem ladanie przy zeleniszczach woswiecić, a to w odpopodniu 4 to zahudzi kapała Horiany, a przydruża sobotom też spełny kwartet po 4 na zjawną probu, a czynne derymecze je też. Zaručené, kaž džila tamnýši vopospodário, dňovinné ladanie karity ve Worklecach. Svejdžin zážnych neplo. Vosvieča sobotu na veselic statoku Kroščicach. Spočatk je popodňu 2 maj. Aj tam zmer skakanský rod za džiči samodživane fritky a novostku bozankovú boženku. A tež večer zaúdža kroščanci muzikanča.

0: A to jest sledom przyzywił swierny przyposłucha, a jest Giliu Zosty i błyskacz, mobilny błyskacz w niesłaczidle, a to nas miał bohoł czarny kedy na lewym boku. Dziak za informację, a nie tylko roczok temy. Macie wasze prózniny, albo dowol hiżo wuplanowane. Dzieci wesela są na wujkę prózniny, a... My usłyszymy prozdenckie wieselo za wuszy. Niedzielu słyszycie tu serbskim rozwosu nowu słuchoru naszym programie, a ta skutkuje niemal jakaś live z letaniszcza. Tam gdzieś dziewa minucy wony rek Krzysztof przy recepcji. Wun ma z tym a tamnym turystom kitro ruce a wuszy połne dziewa. Poskajmy raz na wurysk, studre tamle przed nim stoi.
1: Po takim, ja leciu dżęca do Neapla. Możecie mi rec, gdzie litat wo wotleci? Ja tu minucy nidzie żanu informaciu k swojemu lity nie widzu.
2: Pokażcie mi proszę raz swoje dokumenty.
1: Dokument, kajke to trzeba czet. Ach, tu ta buba kamera. Czekajcie, nie dom szo mam. Trzeba cię mój ticket? Wupokas? Boarding pass? Jule, skończnie. Proszę, Jara. Co? Je? Je nisz to wopak?
2: Wokomik, możecie w proszu jeszcze raz wospytować, dokal w dokładnie cicze.
1: Na, do Neapla, italska pizza pasta, c'era una volta, coppa in sa, no, Neapel. Co?
2: Kajsz tu widzu, jeszcze pak lit do Neapla kniował, ale...
1: Co? Ale?
2: Ale do Nepala.
1: Do Nepala?
2: Hej.
1: Nic do Neapla?
2: Nie.
1: Do Nepala?
2: Do Nepala, Katmandu.
1: Katmandu?
2: Ladajcie, to stoi tak na waszym ticket.
1: Pokażcie. To nam żywi ono być. Nepal jest mi nece. Wy macie prawie. Taki kał. Nie tylko też wiem, czy odla bytun li tak bezbożne droi. Czatna mój tajki kał zatraśne funkcji, ale to
2: są... Och, czekajcie, wokomik. To tam i tej żel. Zupa za początek do dnia. Ja trwam tylko jeden kofi.
0: O, ja taki dobry kofi. Możecie się też widzę dżęca, ale też niedzielu poprzeć, żebyście się naszą nową słuchorą cylewomiery a z wieselom serbskim rozwosu naposkali. Tylko może jeszcze raz przeradzić tutaj Neapel, Nepal. Katastrofa, nie to jeniczkę. Z czym so Krzysztof mórz przy recepcji litaniszcza na tymle dniu takle biedzi a bytluje. Tu już nic zabyć, niedzielu kiwa prózniecke wesele za wuszy, no a słuchora, haj proszę, jak może wam pomóc, popowiedanszku Jana Bogusza. Ju namakacze, wot niedzielę też na naszej internetowej stronie, naszej damotnej app MDR Serbia, a w ARD audiotece z mieną Sounds, wota może czyju się potem też szudzie sobu zacz do dowola, hacz z litadwom, z autom, z kolesom, albo też z czachom serbski rozwoz przyjewam. Wiele wesela!

A potem dźensa rano tež rozprawiamy, zo by čera w Žižinom tradicionalne wieczorne spěwanje pod Mirowym Dubom, kotryž je tam domjacy kor Žižino, lieca k 8. a 7. razy wugotował. Tuž to wałku běchu za to na nosy pod 105. postalit starym dubom za hosći nastajeli, a tuž to ludzi by přišło, nic pak jenož ze Žižino samoho a wokolnych sow, ale tež z delanskich wiesko, z kruščanskej wokoliny a tež z Radworia a Komorowa, Pola Rakec a tež z kuluskich kunčin by niedźe 300 ludzi přišło kvor Žižino, kaž tež serbski muski kvor Delany su ze svojimi poskyčenjemi publikum zahorili, napřikład z krasnym serbskim spěwom Džejš so modria zelenja. A wieso z tej koraj tež wiacore piesny zromadnie a tež z publikumom zaspěwali. Kajž na przykład za to spěw Kiš so Svirneho Lubomaja. Delancy spiorja potom zahorichu z cynowej piesniu Domizna. Tekst na nion je napisał dirigent Delano, Matikoa, a to nas na tu melodiju Beatlesow Yesterday.

0: To sem ja, Lex Henriksen, je se nam predstaju tu serbskim rozhlasu. No a to je tež nešto wusahowaceho, junu na wulkim jebištu stać a za kulisy dživadła ladać. Za 17 šulerjow spančić skukowa by to na sakskim zetkanju šulskich dživadł w budušinje možno, to by samo kajš mamy praktikum. Praj, wučerka, Sylwia Więcena.
1: Mamy na przykład jedno techniko, a kiszę smył też potem we technice siedzieć przy tych profiów. Dzieci, kisz takie nieco dożywia, te potem usto przyjdą potem, a praja, ja budu potem połowanc też jeden techniko. To jest moje przyjście za przychod.
0: No to trzeba Derek Klinczy. Też druzy są nieco wuskuszyli, nawuklili, nic pak za jebiszczą, ale na jebiszczu. Co dokładnie, nie dam wam, bo tym tu serbskim rozwosu rozprawiamy.

0: Zastę mi 7 hodzin, ci a 20. Za 17 szulario cyczy letnika serbskie zakładnie szule Ciszyńskie z Pančic Kukowa by to cyle wosy bity wokomik prini raz stejachu na wujkim jewiszczu niemsko-serbskeho ludowego dziwadła we Budyszynie. Na zetkaniu sakskich szulskich dziwadło prezentowachu czera pod nawodom wuczeki Sylwie Więcenie. A ja plaus też syda nazwu czuanu detektivnu komediu Pat za Cipnych Sydom.
1: Sme najprede juno jenoś improvizowali a temu pytali, dokoż te dzieci te se tu ton kruch sami wumysla. A ja se mysu we dziwadle, bo nieke nie tromo żadnu pisomnu sapszynu, ale uprodzie to, że te dzieci zabiera, a że te ich na końcu uczyni.
0: Moja fantazja szuloku a szulorio padże Cipnych Sydom nie mieje się końca ani ranicu.
1: Je voto zo je na skupinka šulorot čipne sedom, vopkečpuje kak so dvaj rubežnikaj přes kraj podataj ze svijene miškom a potom su one čipne na to a spitaja ladač što je za ten ci. Na koncu su samo tute dvaj zdobite do jednog bydle na sobu šulora. A te dječi vizo čipne sedom Teto vizo vusledža, štu to netko je a přepodaje rubežnika i potom tiš policiji.
0: Ja, w sobie skupina cywa na cywo-sakskim zetkaniu podla nie bieżana samo zrozumliwość. Po pożadaniu z wideom wuzwoli jury pan Chan Kukowskie dzieci jako jedno z pierwszy dziwadłych skupin z cywie sakskie. Za wuczaku Sylwiju Więcynu bie zetkanie to dla wiele wiacacz, jenoż jednory wustup na jebiszczu.
1: Ja za mnie też dare widzieć, jak tu jest z kreatywnymi ideami obkadzie, a też ją jedną rejo sobą zasadza, a kotry skrytki też ma, żebych te dziwadło za te dzieci zajmowe, czy nie ich mu dziwował k tomu. Też ta improwizacja, a tu te ryki się takie do kolesa uko też ma z czoplenu. To jest w oprócz to, co się potem te sobą za mnie.
0: A też młodym dziwadzienikam by wstup w osobite dożywienie nowym szulskim lecze ma stawizna czipnych sydom potem samo pokroczyła. No, to sme čipni, kak to bude z dobrý náladu. Chceme startovač? Napo sedá potom novinky z našej domizny. Dobré ráne, přejmoj. Maty a Jakub tu smoje.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Z dobry na radu. Do nowego dnia. Na połas mi się.
2: Serbski rozwóz. Po jeszcze. W studiu Matej Cysz.
1: Dobre rannie. Niemcy buchu na związkowym finalu ubiedzowania. Nasza wiesma przychod jako jedna z 800 ze złotej plakietu poczęstczeni, a susie 15,000 euro wydobyli. To był wczera na internetnej stronie związkowego programu za wujcze na kraju wozebiene. Mytowanie je klitu z poczat klita na wikach Zelenego Tydzienia Berlinie. Nimo to hodnoci związkowy prezydent jako patron ubiedzowania, w obczelene są tradycjonalnie na przyjeciu Roger Bellevue. Jury je Niemcy wospiet wopytała, posledni krocz zajszły piatk. W Budyżynie twari zawod Sachsen Energie nową elektrotankownię za e-auta. Nabiwanski park na Drježdżanskej zmieje 12 jednotliwych stacjów za spieszne nabiwanie elektryckich auto, kajż zdzieli zawod na napraszowanie serbskiego rozwosa. Na takich stacjach możesz 300 km dalokostrze bilkodzinie nabiwać. Konc leta ma tankownia gotowa być. Potem zmieje ona też cichu, obswietlenie, bezbarierny przystup a stacje za kontrolu powietrowego ciszcza we wobruczach. Wulki cíl ve Wužiskej jezorinje vostanje 1 milion přenocowanjow wobleto. To z úraznichu zamowiči na čerovšim svedženju 30-letného vobstača zamierowa zwiazka Wužiskej jezorine. Předsedka Petra Kokotova praji, zopakodži so tajke wujiče jenož docpieč, dež kraje Sakska a Braniborska, kajž tež komune romadže dživaja. Zoso to derje radži, a zoso jezorina vubjane vuviva, praji svoj narječi Udovičas, kiše jako budeski krajn rada předseda civo zvjazka. Tutun ma od 2012 svoje sedvo ve Vojorecach a mjestem cínače přistajenach. W niemsko-serbskim ludowym dziwadle Budyżynie jest oczera zetkanie sakskich szulskich dziwadłów zakończyło. Pod hasłem Dolewidżu Hinak pokaza 5 dziwadłów skupinów swoje zamożności. Szulorios Panczyc Kukowa przedstawi ich o serbsku detektywną komedię Pat za Cipnych Sydom, kajż zamówita uczoka Sylwia Węcyna praj, bych o sobie dziwarniczki z tamnymi szulami a nawodami jaraz pomożne. W nowym szulskim lecie chce dzia panczanscy dzieci znowa jako cipni sydom po koczowaniu stawizny wustupić. W slepom jest oczera po południu dziewani, kotryż sopwun do bleszu pielni paliubo. Po informacjach regionalnej centrale wukodnie Sakskeje zasadzi woniowa wobora 12 jezdzidwo, a niedzie 70 woborniku. Ci wosoby so przez wojen lochce z Ranichu a dybachu do Korunie. Wojen je miestem Saszany. Przyczyna wojna ma so dżęca przez ekspertu wusledzić, kajż policja zdzieli. Więc na szkoda w uczynianie dże po 100 000 euro. A to bych u nasze powieszcze, kiż namakacie też na naszej stronie w internecie, a w naszej app MDR Serbia.
2: Wiedro.
1: Hoj, słońco so, iżo smiejkota namaj tu do studia dżęca. Wiele słońca wuladamy, jenoż około przypodnia su niekotre mroczele na niebiu popuczu. Hewak wostanie sucho przy maksymalnie 26 stopniach. Jutce stupa żywe slebro na niekak 22 stopniu. Wiacem mroczelu, niekotre kapki deszcza su w osiebie rano możne, a jutce zaduje wiecik troszku silniejszo.
3: A to so słońco smieje, so też Jakub smieje.
1: A Maty też.
3: A Maty też, cele prawie, krótko a smutko. Wyskacz z tej niesłaczidle na smio Bohu. Tu już wam dalej dobrą, abyś tu jezbu, jeli popłuczu jeszcze uladacze. Zazwońcie radę, albo pisajcie przez czwartą funkcję naszej damotnej app MDR Serbia.
2: Serbski rozwóz.

A to husto dy słyszu, što za to założba za serbski lud fęki one meta, to sobie nie lubi, to no chcu. No da, činče lepe. Założba za serbski lud a domowina namowiaty zajmco, so przypożadać, albo kandidować za założbą radu. Tam możecie so sami dodziewa dać, a przy rozdzieleniu fęku zjazka zakskie a braniborskie soburieczeć. Nowa wólbna dobra traje potom od 2027 do 2031. 4 lata po takim. Jednotlicy może so pożadać, runy tak każ zjednoczeństwa. Kmannych kandydatów mieli hacz do 11 oktobra w sekretariacie domowiny namietować. Oni mieli w Zakskie bydlić 18 lat, młodzi stary być, a so czesne amsce za Serbu angażować chcyć. A każ dalej renie pisaja zwólniwi być k przełzaczu cywo serbskie zamowitoście przy rozsuda o priorytach przychodnego spichowania serbskich projektów a instytucji. Tu już lubi krytykarię, lubi krytykario, to je wasz komik, dojdzie was da. Wiele wesela, hać do 11 oktobra możecie so pożadać, kandidować za założbą radu, a tak subu rozsudzić, dokal spichowanskie fęki takle szudzie beża.

No a što, gdyż po takiej fecyj fejcze so niedźe suneš do přirowa asi něšto zwamaš? Haj, kak dale po tym, zo sy si něšto zwamał albo po niezbožu. Wo tym přednošuje dźensa šef lika Mati Bitna kamjenskej korony Sjateho Jana. Dźensa na večer to budže pečić kuvioni kamjenskej korony Sjateho Jana. Hač do soboty je naša protička, kietro prózna, jeli mače zarjadowania, na kotrež mieli pokazać, pisaće nam rady, odpowiedny formular namakaće našej damotnej app MDA Serbia, no abo zdzielče nam to przez damotnu četovú funkciju našej app. Zato mam tunlun ważny termin sobotu wusywa honioserbski telewizyjny magazin Wulatko znowa, a to z dybką 12 MDR Telewizji. Dniowa ladania karity przy krabatowym puczu we woklecach woswieci sobotu swoje 5-letne wopstacze, to chce z hościmi przed domem ladanie przy zeleniszczach czynić wod sztyrioch. Zahudzi tam dujerska kapała horiany, a potem wieczor 7 ich przewiedzie so spełny kwartet. A przeprosy spełny kwartet po sztyrioch na zjawną probu oczylnie derymieczy je też postarane, tak zdziela nam wopospodario dnionie ladanie karity we woklecach. A jeszcze tolu stolesmy sobotu naszej protyczce wuladali swiedzin zażnych neplu woswiecza sobotu na wieselic datoku Kruszczycach. Za początki tam popołudniu dwiemaj, tam maja potom skakanski rot, samodziewane frytki, a nowostku bozankowa bożenka. To są cipne szotoje, a wieczor zahudza potom też jeszcze kruszczanscy muzykancza. Krótko doci bydlki na wosomie, a to je krzeszczan, alias James Munk.

0: 8:42 je, buďme tola raz prawni. Zapłacimy swoje zliczbowanki przeco dybku, nie? Abo czekamy raczo najprede raz chwilku, pretacz nas nichtu napomina. A rycz nie drje wo wulkich załadach, dżeż wo miliony, nie? Tyż niekotry szkuli mały remesnik załad we Łużicy je zalszwych 20-30 litach drudy zadwilował, dokież nie su ludzo dybku nie płacili. To da człowiek nie by wyrił, jest sobie na bilk, wot mnoich powiedać dał, to jest so zmieniło. Sytuacja je so woprawdzie polepsiła.
1: Gdyż se ja klip a mloko kupił, to prytku przy kasy zapłacił. Gdyż jedu tankować, aby do fryzery, wie so tyś nie dom zapłacił, no kada inak. Gdyż pak skazam sej elektrykarja, aby mole jak sebi domoj. Ale halo, tu niech najprud raz czaka, tu to latyś nie dom skoczył. A nimo to ma on dosć pieniędz. Tak podobnie drje to we 90-tych litach było. Zuzana Leposowa z Pančic Kukowa na przykład, iže na 30 let ľuďom na zorodzie dživa, abo što mi vurizuje.
2: Ja môžu sa jara dera dopomniť, že si ma započalo a hač to drezen a pač to vojerec je živa. Te ľuďi, kde sú so o maličkosti hošili, nie sú započili dupkone, a pon majen te čeže, zo jen docova svoje peneze dostane, a to je jara na pinace.
1: Podobnie by to tedy też we koniecach. Firma Stefana Czornaka, iže wiele lat dvožki kvadže, kachle staja a kamine tvari. Miestem wiedzie syn Dawid firmu dale.
3: Hej, mój nanio mi jara wylę ujedał, co to byše przed 20-30 litami, to byše wujki problem, runy dešin za večje firmy odżywał, co im po niej żadne pieniądze dostał.
1: Najhore pak by to za firmy, kiż su jako zup dživali, po takim wynadoku druhých firmu. Tež tvarský závod Štěpana Deja z Radvoja je ve svojich 28 letách toj štofenko zubil.
4: Šešu, to zjavne upisane boli. To si taj nešto konu, to sú te imobilien verwaltungsfirmu drečená. To sú fabrika. Boli prede. Also před 15-20 letami je to jedna katastrofa bola.
1: Što pomaja či potom viečne juristické čajnce? Jako malé firme či na koncu vizor skokšo dych vunže hač vulkej? Wotem może niemal każdy remeselnik knie pisać. Tola, haj, w zaśpiewach letach jest wiec kietro zmieniła.
4: Ja teraz nie żyłem za te banauze. Ja jeszcze prowadzę ludzi, żyłem tamtej feni fuksera na wejak, ale to nic jas nie patrzy, to jas dożył nie z dwoja jasnic.
1: A zo prywatni, hakle leto pojdziesz, albo po piatym rożeniu z liczbowanku zapłacza, dżęca lidma jeszcze słyszysz. Išče z počatk 2000-tych let mijachu remesnijske firmy trude tojšto přistajenych. Tak dobijachu husto do cúzby na vulke tvarnišča jezdžič, zobe im dživo dosahavo. Ale tež to, praji David Čonak, je so zmenivo.
3: Musimo jara vile popuču po privatnich ľudži, a tež vone sú spokojom, kute kupce zbožovne, potom vone tie rado pfača, also to docela žan problém. Bohjanike z mojo mestna prajo žan problém jac nejo.
1: Tak dziwne, każ to stano klinczy, mini też Zuzana Leposowa. Moralka wiele ludzi jest so polepszywa. Znajmniejsza też, że w dybku nie zapłaci nie z liczbowanku. A doma w Esabach najskierujszy kusk boli hać trudzie.
2: Ja si myślę, to nożycie, cyli jednora jule w Esabach jen druga znaje. Cyli jednora ta atmosfera jednak. Te ludzie są skoro wszy przeczelne. A prawnik jest skoro.
1: K tomu przyjdzie, firmy so dżęca miasto był wiele boli znaje a dorycza. Gdyż je potom mnie z kupcami znano, to na jeszcze niedzie jedna czarna wódzka. Ach, hej, to so skok dopowiada. Najpożej, że gdyż ona przychodny raz spieszny remyselnika trzeba, ona to najskiery pytnie.
0: Benabil, kje nam rozprawiał, kak su tedy, a kak dżęca dybkone, albo też nic dybkone remesniko zapłacimy krótko po cibydlki na dżywecie 8:07:40.

dźesać mjeńšinow. Do dźewjećiche! Kak dale dyms, gdyż Simsy niszto zwamał, abo po niezbożu. Wotem rozprawia a przednoszuje dżęca szeflika Mati Bytner, kamienskie koronie Sjater Jana. Dżęca na wieczor pećich kowijoni kamienskie koronie Sjater Jana to budże. Hacz do soboty, je nasza potyczka chytro prózna, jeli macie zarejadowania, na kotryż mieli skiedźmnić pokazać, pisać nam rady w odpowiedny formular namakacie naszej darmotnej app MDR Serbia. Za to tak wusywa sobotu zaso honio-serbski telewizyjny magazyn Wulatko z dybką 12 MDR Telewizji. Dniowa ladania Karity przy Krabatowym Puczu we Woklecach woswieci sobotu swoje 5-letnie wobstacze, to chce z hostcimi przed domom ladanie woswiecić w odpoponiu Sztyrioch zahudzi dujarska kapała Horiany, no a wieczor 7 ich przyzywi, a przewiedzie so spiłny kwartet z zjawnej probu po Sztyrioch, tam za was zaspiewaja, a czyny derymicze je wyza też zaruczene. Svejdžen zažnych neplo vosveča sobotu na neveselic statoku v Krušicach za počatke popolnju 2 maj. Zmeja tam tež skakanski rod, no za dječi samodživane pomfritki, bozankova boženka, to je nuostka, to sem tež čipne, kak to svodži, a potom zahudža večohišče kruščanscy muzikanča. Wosomęczynow do dźwięczycie, a nie tylko przełza mikrofon Andreas Bicking. Je jaskącznie chcucie zabyć, nie zabudźcie tej siłce za so zapiknąć, nie dam się jeszcze nabożne słowo, a potem z mimo z Matejom so rożonowa, czako so wusywanie, pomału, ale jeszcze na koniec kila.

0: 8:05 a postaje.
1: Nabožne słowo.
0: Tute ma dźensa rano Laurencia Hauschec z Panšic Skukowa.
2: Dźensa podaža so za so mnozu z nas do Rožanta. Po puču spěwamy modlitwę Stroa so Maria a Magnifikat. Často njewotwisnje wotso, jako samostatni kieluši. Dola jiu pokat počahuje so na jenički podawk, jako Maria svoju kuzinu Hyžbětu wopyta. Sta so něšto dziwne. Nienarodźene dźěćo w Hyžbětčinym čile, Pěto Jan Kčenik, skakotaše wjesele, dokež wumožnika Jezusa Chrystusa w susodnym mačenym živoče hižo spozna. Połna čestčownosće wuła Hyžběta. Žonowana sime žunskimi, a žonowany je pfut tvojeho života. Je to pokat modlitwy z Troasu Maria. A Maria je na to direktne ze słowami wotmui. Wukwaluje moja dusza knieza, ze započatko magnifikata. Szczęścia jako jednotliwe kielusze na putniskim puczu spiewamy, biedzedy jeniczka radostna rozmowa mies żonomaj. A runie tute słowa dżęca krok po kroku dale do rożanta niesemy. Tam chcemy wieselo, runie kaž Maria a Hyžběta mjeso budžilič.
0: Dobraj, Laurencia Hauschec, Panšic Skukowa, nadavku a zamovitoši tamniše je farskeje vikarije.

0: Michaela Melzarowa je dospěłała.
1: Wiedro.
0: Nie rěka nie, Jensa, Mateo, skiere słońce a żaden deszcz. Abo są to prawie słyszał.
2: Hoj, przeważnie słońce hać dobrze poniało na świeci, potem przyjdą niektóre mroczne leki, co przed nią suną. Te pak so potom zaso z minut ryka popolnju večo tež svunca dosč a narosč a aj vostanje sucho, tož obši maksimálne 26 stopňach.
0: Riane, vúlade to sú lečne vedro 27 stopňu, to so vúkdani, raz se dojč do kúpele, rade se ľud popšeč, aber tež zároč se podživač. Môj prijemoj, veľa vesela pri tým, rade júce zaso zapíkče, rajnče vúsovanie. Môj prajmo, čau, bože mě.
2: Meče sa renia.
3: 9 Uhr. MDR Sachsen. Nachrichten.
4: Guten Morgen. Der Chiphersteller Infineon eröffnet am Vormittag seine neue Fabrik in Dresden. Es ist die größte Investition in der Firmengeschichte.

0: Za najwjetše muzeje we okresu, jako Barsć abo Wjelcy, udaju letosa dogromady 350 000 €. Muzej w Deśnje přidatnje dostanjo 5 000 € za swój wosobny projekt Kulturelle Ankerpunkte. Z tym mogu nieto zwiestosću przewjazć słowiański bajkowy festiwal ten końc tyżynia, groni zagronita Babet Cenkerowa. Przypłaszonk okresa jo wielgin ważne groni wona. Tak mogu dalej wjazć wiele drugich projektów, jako umiejowskie plenery, zmakania seniorów a akcje ze Žišimi. Šakewice musi pak nipewe weto ze svojskeje kapse zapłašić. Kraj jo zakazał okresne pieniądze udaš. Nimske gronje haushaltssperre. Zawina jo aż filujo uše 20 000 000 € we gjancu. Zakaz płaši wetninta aż do oktobra.
1: Jo, to przeszanie jo teke pan ninto lic zakaz petrefio okresne stipendie. Teke popszom deo okres z płaszycym i tatom skońc nie przepokazasz pieniędzy stipendiatam, ako studiuju medicinu, abo teke serskie ceptastwo. Jużo wici ako pół leta studentki a studenty na swojo petbiuru cakaju. A kak tam ugdy dajo, potom my dali informirujemy. To jest Ida Dolinoec, wetrosze polskiego, dzisiejszego musicala.

0: Ja, wiec jo, ako ju wapijom, jo, toż ta znata linka, wena stoj, nie to mam tekstu przec, nie to, ta znata linka, ta jo, z piera piesnikarja Gerharda Gundermana, a ta stoj ako motto nad przyrodzym końcom tyżenia. Łużyskie umiece, muzyka a kultura se prezentują we wielkim stylu na oszych dniach, also pietk sobie tu a niżelu. Widzicie, że los tym wed te lauzyci jady, jak drugiemu razu ju wielki niemsko-serski program przygotował. A jeden serski żel programa jo eksperymentelny zwiezanie rzecz z muzyku do ulicy jo Krystiana Pinikowa, wena jo zawiezienie za publikum przygotowała.
1: Dožušo zonet mjatel, vet mine Vitkojc z novijo kompozicijo. Duo Mystika a J-Cube ste nazakvaže ludoveje arije ze samskim titelom ze zbirki spivanjo Jana Anošta Smolarja UWW instrumentalny kus, ktarež opisujo přemenenje, vejovanje ze zapšiežonosči a šamnosči k svetvoju. Rozčenje gusenice na mjatel.
0: Okay, elektroniska muzika a deep house, gromaže z básňou Mine Vitkojc, tu kombináciu live doživíš na to se ta Kristiana Pinikova južo v jaseli.
1: Ja, som se vegin jaseliva, až lauzic jade, teke se myslí na také projekte a až pente morde lúže sú teke se uzvelili Minu Vitkojc. A až se to vegin dere dajo kombinírovaš, ten starší text a ta moderná muzika, a pen, až se to teke dvojorecne pen pieda. To bužo vegin zajemne doživenie, ja se nážijam. Ja som teke veginárska.
0: To je rednje, vidče jo premiera ve Grodku na javišču Petkovim nebjom, sobe tu pokazujo program pon ve Drioku a nežilo ve Bašču. Kušte žen jo ved Siga Dviju mak možnostčo a show program start jo pon Siga Pešich ved Podnja. Jo, ten zastup ten jo kušte žen dermo.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Jak ugleda we waszym sąsiedztwie znajosza wiasela a starostci waszych sąsiedów, a przy zjeżdżo za wasze sąsiedy pakszyki albo jo przyjazne dobre żyń już dość? We francuskiej są uwołali we lesie żywieśnictwo żywiesza se cwiezień sąsiedztwa. We sledujących letach jo se tożten żyń uwijał do gibania po całej Europie. Wedmyslenie tego akcyjskiego dnia jo wedparanie izolacja a ukrzyszenie zacusza per gromadnosti. Nento, kaž dobelovica s předžurimi stoj, jo pomoc mja so sústodami zas je važna tema. Vedžincašnem tematickim uštěvanju sledujo autor Sebastian Elikovski-Winkler vjasela ma upominanjam sústodstva.

Tak se dopomina Fryco Kšamar na mjasobnu pomoc susedow w rodnej wsi Liškowk. Njekomu upomagaš z jajami abo solu, za njekogo nakupowaš, w prozninach futrowaš domacne zjereta, raz peglidaš lecio šo w rychu, abo cele jadnorje wse zeš cas za drugiego, aby se krotko perozgranjał. Susedska pomoc a petpera we šednym dniu jo, kaž se jaden přichylio drugemu. Wiežiš, aż meżosz se w nuzy obrosiš na suseda abo susedku, jo ważne za dobre zacusie šedny dzień. A za tu pomoc a petperu nie trybaš nic zaprosiš. Ale pomoc se jaden rzadko pomina. W mieście nie jesteśmy tak na to pokazane. Infrastruktura a socjalne sesi pomagają šedny dzień. Pegromadne żywienia w bliskości ugbają pak teke peżdanie za dystansu, a ścitanim prywatnej sfery. To wet żarżują susedów wet togo, ażby długich przoseli we pomec.

0: teke witanje kraju při šednem statkowanju ważniejszą rolu, ako su se do tych miest myslili. Z witanim se ludzie poznawają w ich socjalnej roli, ako susedka albo sused. To może ugronić respekt, albo za tym slidują teke wetgranicowanie. A z witanim se wetwierają droga za szedną komunikację, albo za zwucone waurenie a kwazlenie. Při chwatnych zmakaniach je komunikacja we susedstwie za większy part zwierzchna. Intimności se w tom parze obijają. Wystawają při zdwerliwej dystancy. Krotka komunikacja spełnia pak při tom ważny zamiar. Wena při pomaga susedkam a susedam přiś bliżej. Szulce koc Fryco Zochoze je zwieścił, aż to, kak obchadają susedy miast sobu, jo se kradu zmieniło.
1: Susedy te se všechny autami jeździe a žirami jeździe a będę ruku uzignił, ale ten nie był żadnie ustaś. Jadnym są pićku zważone, ale tymi drugimi nie są zważone, a takie przyżone susedzi z miejsca te ruku uzignił, ale pejdajny nie przyjdzie ludzie wicer. Ten czas się obrożył na ten part. Każdy gania, a ľabuje na swoich drogach. Niega su te ľudzie více mniej czasa se sednuć stare ľudzie. Su sedzili wytpeludnia na lauce, to nie te více nie dają. Te su se weznęli ten czas, a se sednuli wen na lauku, a su ulicowali wytrzykno krynek, co se nastalo, a wen su wytke widzieli, co žila jeździ. A...
0: Co Wojto Zohoze, jo to išći sam dożywił, kak susy susedy upomagali z więcej ako solu a jajami.
2: No je pomagali susy při žili tyke. Na ludce są byli, umogę raz tyke ludzie, są przyczyć tam, a dość reda nie są mieli, a pędze za susy zapyżyli grabie, albo widle, a tak, a susy pomagali, a nasz na nim już jasno dość maszynę kupił, a pensam tym drugim, tym szumickarem, jak so peregronili, chciał te luku przegibat, albo z tym rechenom wszystko gromadu grabasz. A tam so se byli wiasela, aż sme se rozmili, aż sme se pomagali, a to je bylo za te male wielgin ważne. Ak se mieli male wirtschaft, a pensam dajeli wszystko z ruku cyniš, a ja sam z tej maszynu przegiel, a to nie odliku warnowa, ale im pomagalo wielgin.

Němske groni kóžde Češi, až je jomu kontakt, k jogo susedam wjelgin ważnym. Ale žož su susedy, tam nastanjo teke zase zwada. Cesto su zawiny za to banalne. Zogol domacne zwierjeta, oprostujuce rostliny, opak wetestajone auta. Usledki na przaszowaniu w Nimskie pokazują, aż je była więcej jako połyca na przaszowanych już raz inwolwirowana do zwady w susedztwie. Na drugim boce 40% nie jose iści żednie ze susedku, da niż susedom grakało.

to njeje było tak źle. Myśmy mieli naukach, to jo z Latej Göli, było takie dość dobre polo, a nęśmy byli ci budyki, a pen ma ten jeden hu, ten zagon, a pen ten drugi, a nęto, som ja tak troszkę starszy bywał, a nasz sused, ten jo w tej małej miaski, stajnie przed tu pojecu usek. A to jo było specjalne. A pensem, jak oni ujko, co my doch ta tak cynisz? Jeden raz bużam ja na leto, a drugi raz na zimu. A pen co my, no jo to nie owen tak większył, a pen jo weto chopił. Tu pół miasku. Więc my myśleli, przecież grabaż do szorce, a na końc niaść, a tak dalej. Also, wenn nie o ksiu, my niżej nieco zekrzadnąć.

susedy są se dobre, mnogi raz, ale tkę zle. To jest tkę było ceści. Pieniądze te kokosze byli, głównie są mieli przedrapane cudze, a zważone je było balne remer. Najwięcej są te kokosze, my szkodu gotowali, to w sąsiedoju. To było tak, aż nie się przetyżyń z nim, że już spada. Jo, byli gromne. Ja są był z moim sąsiedom, to je było per let. Nesme več spajedali, a seduce, da smo se trefili, nesme už se razke več grisovali. Ten jo, če mi žemo pšavešo, ten jo, če mi žemo mudriše, a mi ukazaš, to ja deru. Lidoval nisom, ali to ni pšave bilo tke tak jednomu, pengaš nese za sudom več spajedali. No jo, co jo jeszcze było? Ten pias, ja już nie powiem, ja szkodu tkę zrychtował, a ta rampa, ja musiała bezsiema pierwszy kian rozwoju, a ta już bym mnogi raz sama widziała tu drogu, że to jo. A pęcu byli proseta, rampa miała proseta, a pęcu było tkę gólnie wycenione, a pęcu detkę machali, to musu se doju do to kokoszynek futra, jo. No jo, co pęcu była zwada. Jo. To je bylo ceště. My jsme vystajili proseta na dveře a guvno jo, mě bylo rychlý zaceněné šok a jsou byli pa suzeda. Jo. A se nažrali ve to kokošin futry. Jo.

powiedzi Anna Kosacojc-Kozelowa, zagronita za przeszania Serbów we suseckiej atmosferie w mieście. Dwie Česinje na przeszowanych dają tej swoje susedce albo susedoju notu derje albo wielgin derje. W europejskiej tabeli wieducają Niemska ze żywych susednymi krajami. Tego gaż se polityczne pomiery na najuższej równinie kipił, regionalnie wizjone, jo se pomiar niemskie, kie je susedam w slednych leciasetkach enormnie uwijał. Z przystupieniem Českiej i Apelskiej jak EU su teke ou nastali wiele sere partnerstwa. Justyna Michniuk może to obtwardzić ze swejskich nazgenieniu.

Dokula žiwam w euroregionje, ale teke w wobłuku pelsko-nimsko-serbskich posiegow mogu derje posužować, kak to jo, ja ze susedami. Gaž nie znajoš swojego suseda, pen přecej, gaž se neco złego stała, jo ten sused, ten winnik, ale gaž jego derje upoznajoš, gaž se z nim zmakajoš, pen wješ, až w njo samsny człowiek gaž ty. Togo dla jo dobre susedstwo mjazy Serbami, Polakami a Němcami hołw regionje wjelgin, wjelgin wažne.

0: Tekje wěli kusor, jo se megał ako žilojski šołta přecej zasej spušćiš na susedsku pomec.
1: Jo, ta zgromadnosć, wesna zgromadnosć, jo ta najważniejsza. To groni, aż te statne organy, ako šołta ja, a tykje moje zastupniki, su velgin ważne za tu zgromadnosć luži. Wenemu se sami wiežiš, co se wese sta, dokolaš ja namungu teke šuži byš, ale takie centry som ja przecej woplewał, ako žo su starše luži, som im rozkładował tu komunalpolitiku, co se wese stanio, kak se we produstwie ževa, kak je odwało librowanie, a kak te wesanarie tu komunalpolitiku podpieruju.

Jara som trebał wiele lóżu pomocniku. Żylu joba 2000 wobydlaru jo miał. Tom czasu żynca ma 4-5 tuż. Jo. Ale my ga Janośmy mieli te pieniądze, ale żadne zawody, jako mogli nam bez jałności, bez Iżec, Zagrodza, albo w statnej praksy, albo szuli, dwie szuli my mieli, politechnicku, wuszu szulu, jo, a zakładną szulu, nie w czlennym czasu, a pewnieści realną szulu, jo. A szuzi, jo, musiał odwać Paryżane, a żene rucnikare, a to są myśli, mnie w obydlarie. Wszystko pomagasz, murjary, a twarce, a coś już się stwarzyło. Żyluga jobu w wielka wjazd, a wiele rucnikariu ją we Choszebuzu ziewało, a ich pomoc je była notna, dokolaż na sobetach a nieżelach, Josepen, instytucjach, albo takie, asmy mogli tu drogo twarzyć z Choszebuza aż na Deszańską granicę, jo. A to są musiały takie, że ludzie na sobetach a nieżelach do południa pomagasz, jo. Jo, aż to ja się wszystko spełniło.

0: Se z tym żartom, a koja ulicy wało Fritzo Wojta na końcu sojinsechne uściwanie z końcu jo autor Sebastian Elikowski Winkla jo sledował wiaselam a upominaniam susedstwa. Partner ja su byli Ania Anna Kosocet-Koselowa, Justyna Michniuk, Willi Gusor, Walter Riesolz, Fritzo Kszamary, Fritzo Wojto a Schulze Kolc Fritzo.
1: RBB, wasza muzyka w serskim programie.
2: Ja, Angela Schumannova, lubujom Wegin, serske spiwe, ale ja teke lubujom moderne spiwe, a ja by sebe žiceva jan spiw wot Jamesa Münka. Aber jan snaž mašova teke jane nagravanie janego spiwa wot Gundermana ve serske rice.
0: No, na kuste pat wot Gundermana. Tu linku, se sledujucigo spiwa sme žinca juž raz pšepeje dali hošebuski kjercmarski koa bužo stojaš plate je lausic jade, wot je sme pije dali na javišču, a my sme sledne leto s tim korom nagravali ten titelowy song togo projekta Ten Psychot.
3: Wodgłos? Przeszenia? Piszcie nam pet 0151 11 8 8 8 6 5
1: RBB Starski Program

Co się jeszcze więcej wecjackiego świata zgodnisz, gledasz na nasz internetowy blog pod rbb-online.de/zorben. Tam namakają się wszyscy aktualne przynoski, a informacje wecjackie rycy, a może się wiedzieć nasze uszczywanie. Jeszcze raz słyszysz, albo to uszczywanie, a kostrze przepasli w ostatnich dniach. Szybko na to można. Piszcie nam waszą krytykę albo chwalbę, kontakt, takie tam namakają się. Ja bym się wiesel, ja jestem Gregor Klim, mieszczę się derje, aż na przyjdujący raz.